Sasa sasa haya lazima tuyasimamie tu. Au mnasemaje? Nakandikije ni kanaleke. Tuja hande. Yase.